sława Jezusu Chrystu. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 16, a to oznacza początek dzisiejszej czwartkowej audycji. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na antenie i poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Za moment na naszej antenie przedstawimy plan dzisiejszej audycji. Zapraszam więc Państwa do wspólnego spędzenia tego popołudnia.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby przedstawić ramówkę na dzisiejszy wieczór i powiedzieć Państwu, co przygotowaliśmy w kolejnych godzinach programu. Już za chwilę stałe elementy naszych radiowych spotkań, takie jak kalendarium, czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie powtórka audycji profilaktycznej, a punktualnie o godzinie 17 na naszej antenie będą mogli Państwo usłyszeć dzisiejszy serwis informacyjny. Po wiadomościach żywoty świętych oraz kolejny fragment książki. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy, a po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po nich na naszej antenie ojciec Marek Ławreszuk zaprosi na modlitewne uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Siecarycy. Ostatnim punktem z dzisiejszej ramówki będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, poznali już Państwo ramówkę dzisiejszej audycji. Tak więc mi nie pozostało nic innego, jak tylko zachęcić Państwa do pozostania z nami do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś czwartek 1 października według nowego stylu. Znajdujemy się w 18 tygodniu po pięćdziesiątnicy. W sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś świętego Eumeniusza Cudotwórcy, biskupa Gordyjskiego, męczennicy Ariadny, męczennicy Zofii i Ireny oraz świętego Hilariona z Optiny.

1 października przypada rocznica kultu kopii ikony Bogu Rodzicy w Siecarycy w parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. 1 października przypada rocznica kultu kopii ikony Bogu Rodzicy w Siecarycy w parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Kult tej szczególnej ikony obecny jest w życiu parafii od 1999 roku.

roku i od ponad ćwierćwiecza gromadzi wiernych na wspólnej modlitwie oraz nabożeństwach ku czci Bogu Rodzicy. Z tej okazji przypominamy historię kultu ikony w Siecarycy oraz jej obecność w życiu prawosławnej wspólnoty Białegostoku. Jak mówi tradycja, ikona objawiła się w XVII wieku w monasterze w Atopedii na Świętej Górze Athos. Według przekazów atoskich mnichów pewien młodzieniec wszedł do głównej cerkwi monasteru w celu oddania pokłonu ikonie. Niewidzialna siła powaliła na ziemię młodego człowieka. Dopiero podczas pokajania się w sakramencie spowiedzi młodzieniec wyznał, że zajmował się magią. Po wyznaniu skruchy za popełnione grzechy i dzięki Bogu Rodzicy mężczyzna zmienił swoje życie, stając się uczciwym człowiekiem. Od tego czasu ikona znajduje się w cerkwi soborowej monasteru w Atopedii. Wierni wierzą, że dzięki modlitwie przed ikoną można uzyskać wstawiennictwo Bogu Rodzicy przy leczeniu chorób, a w szczególności raka. Wiele kopii ikony znajduje się w prawosławnych cerkwiach różnych jurysdykcji, m.in. w Moskwie czy Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Kult kopii ikony Bogu Rodzicy w Siecarycy w parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sięga 1999 roku. Podczas obchodzonego uroczyście święta dokonywano poświęcenia dzwonów, krzyży i polichromii. Obchodzono 40-lecie kapłaństwa proboszcza parafii. W 2000 roku biskup białostocko-gdański Jakub służył pierwszą liturgię w nowobudowanej cerkwi. Kult ikony jest powszechny, a dzięki uroczystościom wszedł w życie liturgiczne mieszkańców Białegostoku i okolic.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu do Efezjan, rozdział 5, wersety od 33 do wersetu 9 z rozdziału 6 oraz fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 24, wersety od 13 do 28. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, każdy z was niech tak miłuje swoją żonę, jak siebie samego, a żona niech okazuje bojaźń wobec swego męża. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to jest sprawiedliwe. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie zawarte w obietnicy, aby ci się dobrze działo i byś był długie lata na ziemi. A wy, ojcowie, nie doprowadzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz wychowujcie je w karności i nauce Pana. Niewolnicy, bądźcie posłuszni Panom według ciała, z bojaźnią i drżeniem, w prostocie serca waszego jak Chrystusowi. Nie na pokaz, żeby się ludziom przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusa czyniący wolę Bożą z duszy, z życzliwością służąc jak Panu, a nie jak ludziom. Wiedząc, że każdy, jeśli coś dobrego uczyni, to i otrzyma od Pana, czy to niewolnik, czy wolny. I wy, panowie, tak samo postępujcie wobec nich, miarkując surowość, wiedząc, że i wasz, i ich Pan jest w niebiosach, i u którego to nie ma względu na osobę.
3: Alleluja, alleluja.
2: Rzecze Pan swoim uczniom, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia Królestwa będzie zwiastowana w całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec. Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą na miejscu świętym, kto czyta niech rozumie, wtedy ci, co w Judei, niech uciekają w góry. Ten, co na dachu, niech nie schodzi zabrać coś ze swego domu i ten, co w polu, niech nie wraca, by zabrać szat swoich. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w dni one. Proście, aby ucieczka wasza nie zdarzyła się zimą, ani w szabat. Będzie bowiem wtedy ucisk wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata, aż dotąd ani nie będzie. I gdyby dni owe nie zostały skrócone, żadne ciało nie uratowałoby się. Jednak ze względu na wybranych dni owe zostaną skrócone. Jeśli by wam ktoś wtedy powiedział, oto tu Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i dadzą znaki wielkie i dziwy, tak by zwieść, jeśli to możliwe, również wybranych. Oto uprzedziłem was, jeśli by więc powiedzieli wam, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto w komnatach, nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zjawia się od wschodu i rozbłyska aż do zachodu, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego. Gdziekolwiek jest padlina, tam gromadzą się orły.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego. A już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, a także dyrektor naszej rozgłośni.
1: Duchowe pouczenie.
2: Sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj nasza Matka Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment Ewangelii według świętego apostoła Mateusza z rozdziału 24, wersety od 13 do 28. Fragment, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nam trochę tajemniczy, nie do końca zrozumiały i jakby sygnalizujący jakieś zmiany, jakieś straszne wydarzenie, zakończenie czegoś, co już trwało. Już w pierwszym wersecie dzisiejszej Ewangelii słowa Chrystusa „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”, nadają temu fragmentowi pewien motyw przewodni i zwracają uwagę na pewną ważną kwestię dotyczącą ludzkiej egzystencji. I tak naprawdę chciałbym, abyśmy w dzisiejszych rozważaniach skupili się tylko na tym jednym zdaniu, na tym jednym wersecie, który zawiera w sobie sens życia i cel naszej ziemskiej wędrówki. Całe ludzkie życie składa się z pewnych działań i pewnych etapów. Na początku człowiek powstaje w łonie matki, tam się rozwija, rośnie, nabiera sił i kiedy jest już gotowy, aby opuścić to miejsce, wychodzi na świat, aby, tak jak jego rodzice, pojawić się tutaj i razem funkcjonować. Kończy się etap przebywania w łonie matki. Mały chłopiec albo też dziewczynka są już na tyle rozwinięci, że mogą nieco uniezależnić się od swojej rodzicielki i spróbować odetchnąć tym samym powietrzem, co oddycha ich matka. Mogą spojrzeć na to, co ich otacza, widząc tą samą perspektywę, którą widzi ich matka. I ten mały człowiek w tym wielkim świecie zaczyna żyć. Na początku trochę nieporadnie, nie do końca wszystko rozumiejąc, na wiele rzeczy nie mając wpływu. Ale on żyje i z czasem zaczyna rozumieć więcej. Organizm zaczyna się rozwijać, godziny snu zaczynają się normować, a to, co wcześniej było niezrozumiałe, teraz zostało przyjęte za pewną normę i stało się codziennością. Czas jednak płynie dalej. Ten mały człowiek rośnie, staje się coraz większy, zaczynają mu rosnąć zęby. Kończy się okres karmienia piersią, mały człowiek zaczyna przyjmować nowe, inne pokarmy. Znowu musi się tego nauczyć. Ssanie piersi matki miał już opanowane do perfekcji, ale to już za nim. To się skończyło. Teraz nowe wyzwanie, nowy problem, któremu musi stawić czoło. Poradził sobie i z tym. Udało się. Może drążyć dalej, patrzy na ojca i matkę i chce być tacy jak oni. Dorośli, samodzielni. Na początku nauka jazdy na dwóch kółkach na rowerze. Na początku nie wychodzi. Są chwile słabości, ale trzeba dalej ćwiczyć, skoro inni potrafią, to powinno się udać. W końcu zaczyna wychodzić. Wytrwałe dziecko, tak jak rodzice, zaczyna jeździć na dwóch kółkach i chociaż czasami traci równowagę, to dalej brnie do celu. Później przychodzi szkoła, kończy się beztroskie życie, trzeba na jakiś czas opuścić bezpieczne schronienie w domu. Mama albo tato na początku odprowadzą, zabiorą, a potem trzeba radzić sobie samemu. Rodzice mówią, żeby pilnie się uczyć, bo potem będzie nagroda. Szkoła z czasem się kończy, trzeba znaleźć nową pracę, trzeba się tam odnaleźć, a to już kolejne nowe wyzwanie, które czeka tego człowieka. Drodzy bracia i siostry, to tylko kilka przykładów z życia każdego z nas. Przykładów, które pokazują nam pewną regułę funkcjonowania i regułę, która dla nas, chrześcijan, jest dobrze znana i powinna być wcielona w nasze życie. Ten krótki jeden werset, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, to dla prawosławnych doskonałe źródło wiary. Wszystkie te przykłady pokazują, że zawsze coś się kończy, ale równolegle z końcem zawsze coś się zaczyna. Koniec to początek czegoś nowego. Początek dla wytrwałych, którzy dobrną do celu. Koniec może się wiązać z żalem, smutkiem, albo radością, podobnie jak początek, który może być i usłany różami, albo kłujący niczym róże. Nie zawsze wiadomo, jaki będzie ten początek. Czasami mamy już najgorszą perspektywę, a okazuje się, że nie jest tak źle. A czasami zapowiada się bardzo obiecująco, a wychodzi zupełnie inaczej. Tak samo w naszej chrześcijańskiej perspektywie życie na ziemi jest jednym etapem, który się kończy. Natomiast zbawienie i życie wieczne to kolejny, nowy już etap, do którego powinniśmy dążyć. Tak jak dziecko, które dąży do doskonałości za swoim rodzicem, tak każdy z nas, dorosłych, już ludzi, powinien dążyć do doskonałości, którą pokazują nam nasz Ojciec, Bóg i nasza Matka Cerkiew. Koniec ziemskiej wędrówki staje się początkiem zbawienia, w którym my powinniśmy się odnaleźć i do którego my powinniśmy się przygotować. Tak jak w przypadku wspomnianego dziecka, które przygotowywane jest kolejno do osiągnięcia czegoś nowego, tak samo my, chrześcijanie, jesteśmy przygotowywani do osiągnięcia zbawienia. Tak jak w przypadku dziecka, rodzice dbają o jego rozwój, bo chcą zapewnić mu dobrą przyszłość, tak i w naszym przypadku Bóg i Cerkiew troszczy się o nasze przyszłe życie, chcąc, abyśmy zostali zbawieni. Cerkiew daje nam konkretne środki, które mają pomóc uzyskać życie wieczne. Mamy sakramenty, dzięki którym uzyskujemy łaskę Ducha Świętego. Mamy post, który zbliża nas do Boga, i mamy modlitwę, która pozwala nam się komunikować z naszym Stwórcą. Cerkiew stara się ukierunkować nas, abyśmy wytrwali w naszych zmaganiach i aby życie wieczne stało się naszym udziałem. To oczywiste, że zbawienie jest celem życia każdego chrześcijanina. Dzisiejszy fragment „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” z 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza to pewna oferta, a zarazem zapewnienie ze strony Syna Bożego. Wytrwałość ma jednak tutaj kluczowe znaczenie. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus dla wytrwałych proponuje zbawienie. O zbawieniu chyba nie musimy mówić, bo jest to cel nadrzędny i wyjątkowo atrakcyjny w porównaniu do wszystkich przyziemnych rzeczy. Jest to coś upragnionego, przedmiot marzeń każdego chrześcijanina. Nie ma nic bardziej wartościowego niż zbawienie, bo cóż może nas bardziej uszczęśliwić? Nauka, która płynie z dzisiejszej Ewangelii, to także, drodzy bracia i siostry, kwestia zaufania. Zaufania wobec Boga, zaufania wobec Cerkwi i zaufania wobec ponad 2000-letniej tradycji. Chociaż może nie zawsze wszystko wydaje nam się logiczne i czasami jesteśmy przekonani o swoich, innych racjach, to powinniśmy z pokorą i bojaźnią kierować się zgodnie z zaleceniami, które są dla nas teraz tak bardzo łatwo dostępne. Przykład relacji rodzicielskiej i analogia relacji Boga i człowieka po raz kolejny wydaje się być niezastąpiony. Chrystus mówi w Ewangelii, abyśmy byli jak dzieci, przepełnieni wiarą i nadzieją, abyśmy jak dzieci słuchali tego, co mają nam do powiedzenia nasi rodzice, bo oni chcą dla nas jak najlepiej. Podsumowując już dzisiejsze rozważania o zbawieniu, końcu, zaufaniu i wytrwałości, powinniśmy cały czas trwać w tym, co Chrystus nam pokazuje. Idźmy za tym przykładem, niczym dziecko idzie przykładem matki. Nie zostawajmy w miejscu. Bądźmy wytrwali w naszym działaniu. Wytrwale dążmy do upragnionego celu, którym jest zbawienie. Pamiętajmy, że nie ma ludzi idealnych. Potknięcia i upadki duchowe i moralne zawsze się zdarzają. Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi, któremu wydaje się, że osiągnął już wszystko. Dlatego nie poddawajmy się w naszej chrześcijańskiej wędrówce, bądźmy wytrwali w naszej wierze, ufajmy dla Boga, a wtedy koniec nie będzie nam straszny, a zbawienie, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii, stanie się naszym udziałem.

Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, a także dyrektor naszej rozgłośni. A już za chwilę, drodzy słuchacze, na naszej antenie powtórka audycji profilaktycznej.

0: Drodzy słuchacze, za chwilę na naszej antenie powtórka audycji profilaktycznej. W dzisiejszym odcinku poruszymy problematykę stresu. Czym jest, jak wpływa na nasze życie oraz jak skutecznie sobie z nim radzić. Zapraszamy.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym zatrzymać się przy czymś, co właściwie towarzyszy nam wszystkim. Czasami pojawia się na chwilę, w konkretnej sytuacji, czasami zostaje z nami na dłużej i zaczynamy traktować go jak coś zupełnie normalnego. Mowa oczywiście o stresie. Stres przed ważnym spotkaniem, stres związany z pracą, zmartwienia dotyczące rodziny, zdrowia, finansów, obowiązki, których z dnia na dzień wydaje się być coraz więcej, telefon, na który czekamy, wiadomość, której się obawiamy, problemy, których nie możemy rozwiązać od razu. Każdy z nas zna to uczucie. I właśnie dlatego dzisiaj chciałabym porozmawiać o stresie trochę inaczej. Nie tylko o tym, jak go zmniejszyć, ale przede wszystkim o tym, kiedy stres przestaje być chwilową reakcją, a zaczyna przejmować kontrolę nad naszym codziennym życiem. Stres sam w sobie nie jest czymś złym. Wręcz przeciwnie, jest naturalną reakcją naszego organizmu. Pojawia się wtedy, kiedy czujemy, że coś jest dla nas ważne, trudne albo stanowi zagrożenie. Kiedy mamy przed sobą wymagające zadanie, organizm mobilizuje się. Przyspiesza oddech, zwiększa się napięcie mięśni, serce może zacząć bić szybciej i wszystko po to, żebyśmy mogli sprawniej zareagować. Można więc powiedzieć, że krótkotrwały stres czasami pomaga nam działać. Problem pojawia się wtedy, kiedy stan napięcia nie mija. Kiedy po jednym problemie pojawia się kolejny, a później następny. Kiedy wracamy do domu, ale nasze myśli nadal zostają w pracy. Kiedy kładziemy się spać, a w głowie zaczynamy odtwarzać wszystkie sprawy, które trzeba załatwić następnego dnia. I nagle okazuje się, że nawet odpoczywając, tak naprawdę nie odpoczywamy. Bardzo łatwo przyzwyczaić się do życia w napięciu, bo możemy pomyśleć: taki już mam charakter. Mam dużo obowiązków. Każdy jest zmęczony. Przejdzie mi. Teraz jest trudniej, ale później będzie spokojniej. Tylko, że to później czasami wcale nie przychodzi. I wtedy właśnie warto się zatrzymać i zadać sobie bardzo proste pytanie. Jak właściwie czuję się na co dzień? Nie jak powinienem się czuć, nie jak chciałbym się czuć. Czy często jestem rozdrażniony? Czy trudno mi się skoncentrować? Czy mam problemy ze snem? Czy moje ciało jest niemal cały czas napięte? Czy boli mnie głowa albo kark? Czy mam wrażenie, że nawet drobne rzeczy zaczynają mnie przerastać? Czy coraz trudniej jest mi znaleźć chwilę, w której naprawdę niczego nie muszę? To nie oznacza automatycznie, że każda z tych rzeczy jest wynikiem stresu. Podobne objawy mogą mieć wiele przyczyn, ale mogą być sygnałem, że warto przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu i jeśli problemy się utrzymują, porozmawiać ze specjalistą. Często myślimy o stresie przede wszystkim jako o czymś, co dzieje się w naszej głowie. Tymczasem stres bardzo mocno odczuwa również nasze ciało. Możemy zaciskać szczękę, napinać ramiona, wstrzymywać oddech, gorzej spać, być bardziej zmęczeni, mieć trudności z odpoczynkiem. Czasami nawet nie zauważamy, że siedzimy cały czas z podniesionymi ramionami albo zaciśniętymi zębami. Nawet ja, mówiąc to, sama się sprawdzam. I dopiero kiedy ktoś mówi, ale ty jesteś spięty, zaczynamy się zastanawiać, właściwie faktycznie. Dlatego tak ważne jest, żeby nauczyć się obserwować nie tylko swoje myśli i emocje, ale również ciało. A skąd właściwie bierze się stres? Źródeł może być naprawdę wiele. Dla jednej będzie to praca i presja związana z obowiązkami. dla innej opieka nad bliską osobą, dla jeszcze kogoś problemy rodzinne, samotność, kwestie finansowe albo niepewność dotycząca przyszłości. Czasem źródłem stresu jest jedno konkretne wydarzenie, a czasami nie ma jednego wielkiego problemu. Jest za to kilkanaście małych. Telefon do wykonania, zakupy, wizyta u lekarza, dokumenty, praca, dom, rodzina, kolejna wiadomość, kolejna rzecz do załatwienia i każda z osobna wydaje się do udźwignięcia. Ale kiedy wszystkie pojawiają się jednocześnie, organizm może zwyczajnie powiedzieć: mam już dość. Co możemy wtedy zrobić? Po pierwsze, warto zaakceptować, że nie zawsze jesteśmy w stanie usunąć źródło stresu. Jeżeli martwimy się o zdrowie bliskiej osoby, nie możemy po prostu powiedzieć sobie: od dzisiaj się nie stresuję. Jeżeli mamy trudną sytuację finansową, samo pozytywne myślenie nie rozwiąże problemu. Jeżeli mamy dużo obowiązków, nie zawsze możemy po prostu rzucić wszystko i wyjechać na tydzień w góry. Dlatego radzenie sobie ze stresem nie zawsze oznacza pozbycie się problemu. Czasami oznacza nauczenie się, jak funkcjonować w trudnej sytuacji i jednocześnie nie zapominać o sobie. Jedną z najprostszych rzeczy, o których często zapominamy, jest odpoczynek. I nie chodzi tylko o sen. Odpoczynek to również moment, w którym nie musimy niczego produkować, załatwiać, ani osiągać. Nie każda wolna chwila musi być wykorzystana produktywnie. Możemy usiąść z herbatą, możemy wyjść na spacer, posłuchać muzyki, porozmawiać z kimś bliskim, poczytać książkę, albo po prostu przez chwilę pobyć w ciszy. To może wydawać się naprawdę banalne, ale nasz organizm naprawdę potrzebuje momentów, w których nie musi być cały czas w gotowości. Pomaga również ruch. Nie musimy od razu zaczynać intensywnych treningów. Czasami zwykły spacer może być sposobem na oderwanie się od natłoku myśli i zmianę rytmu dnia. Znaczenie ma też sen i regularne posiłki. Brzmi zwyczajnie? Owszem, ale właśnie te zwyczajne rzeczy bardzo łatwo zaniedbać, kiedy jesteśmy zestresowani. A potem tworzy się błędne koło. Jesteśmy zmęczeni, więc gorzej radzimy sobie z trudnościami. Gorzej radzimy sobie z trudnościami, więc jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani. Dlatego dbanie o podstawowe potrzeby nie jest żadnym luksusem. To jest część dbania o siebie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć. Rozmowa. Czasami naprawdę potrzebujemy powiedzieć komuś: jest mi trudno. I niekoniecznie potrzebujemy od razu jakiegoś rozwiązania. Czasami chcemy po prostu zostać wysłuchani. Warto więc również samemu zwracać uwagę na osoby wokół nas. Może ktoś, kogo znamy, ostatnio jest wyjątkowo wycofany. Może ktoś ciągle mówi, że jest zmęczony. Może przestał się spotykać z innymi. Może stał się bardzo nerwowy albo przeciwnie, zupełnie zamknął się w sobie. Nie zawsze będziemy wiedzieć, co dokładnie się dzieje. Ale możemy zapytać, jak się masz i naprawdę poczekać na odpowiedź, a nie tylko powiedzieć to z czystego przyzwyczajenia. Warto też pamiętać, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości. Czasami potrzebujemy rozmowy z bliską osobą, czasami psychologa, czasami lekarza, czasami innego specjalisty. I nie trzeba czekać do momentu, kiedy sytuacja stanie się nie do wytrzymania. Jeżeli stres, napięcie, problemy ze snem, obniżony nastrój albo inne trudności utrzymują się i zaczynają wpływać na codzienne życie, warto poszukać profesjonalnego wsparcia. Nie dlatego, że sobie nie radzimy, tylko dlatego, że nie wszystko musimy przechodzić sami. Może więc zamiast kolejny raz powiedzieć: muszę jeszcze tylko wytrzymać, warto czasami powiedzieć: zatrzymam się na chwilę i sprawdzę, czego właściwie potrzebuję. Bo człowiek nie jest maszyną. Nie możemy działać bez przerwy, być cały czas silni, cierpliwi, produktywni i gotowi na kolejne zadanie. Mamy prawo być zmęczeni. Mamy prawo mieć gorszy dzień. Mamy prawo powiedzieć, że czegoś jest za dużo. I mamy prawo poprosić o pomoc. Warto w tym miejscu wspomnieć również o cerkwi i o życiu duchowym. Dla wielu osób wiara jest jednym ze sposobów radzenia sobie z trudniejszymi momentami i szukania wewnętrznego spokoju. Modlitwa, liturgia albo ta nawet po prostu chwila spędzona w świątyni i zatrzymanie się na moment w codziennym pośpiechu może dać przestrzeń, żeby uporządkować myśli i trochę zwolnić. Czasami właśnie tego najbardziej nam brakuje. nie kolejnego rozwiązania ani żadnej kolejnej porady, ale kilku minut ciszy i możliwości spojrzenia na swoje problemy z troszeczkę innej perspektywy. Oczywiście sama modlitwa czy obecność w cerkwi nie sprawiają, że trudności nagle znikają, że ich nie ma. Problemy nadal pozostają problemami i czasem wymagają również konkretnego działania, rozmowy albo pomocy specjalisty. Życie duchowe może jednak być dla wielu osób ważnym źródłem oparcia i przypomnieniem, że nie wszystko musimy przeżywać w pośpiechu i samotnie. Może więc warto czasami pozwolić sobie właśnie na takie zatrzymanie. Bez telefonu, bez listy kolejnych obowiązków, bez myślenia o tym, co jeszcze trzeba zrobić. Po prostu pobyć chwilę w ciszy i dać sobie przestrzeń na oddech. Być może dzisiejszy temat skłoni Państwa do małego eksperymentu. Kiedy będziecie dzisiaj wracać do domu, a może już jesteście Państwo w domu, spróbujcie przez chwilę zwrócić uwagę na swoje ciało. Czy ramiona są napięte? Czy szczęka jest zaciśnięta? Czy oddech jest spokojny? A później zapytajcie siebie, kiedy ostatni raz naprawdę odpocząłem. Nie wtedy, kiedy skończyły się wszystkie obowiązki, bo prawdopodobnie one się nigdy nie skończą. Tylko wtedy, kiedy pozwoliłem sobie przez chwilę niczego nie załatwiać. Stres jest częścią naszego życia i nie zawsze możemy go uniknąć, ale możemy nauczyć się go zauważać. Możemy reagować wcześniej, możemy dbać o swoje ciało i odpoczynek. Możemy rozmawiać, możemy szukać pomocy i przede wszystkim możemy przestać traktować ciągłe zmęczenie i napięcie jako coś, co po prostu trzeba znosić. Bo czasami najważniejszym sygnałem nie jest to, że mamy za dużo obowiązków, tylko to, że za długo próbujemy radzić sobie z nimi sami. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i za ten czas. Mam nadzieję, że po tej audycji znajdą Państwo choć kilka minut tylko dla siebie. Bez pośpiechu, bez kolejnego zadania i bez poczucia, że trzeba coś jeszcze zrobić. Po prostu chwilę oddechu. Do usłyszenia.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami powtórka audycji profilaktycznej poświęconej stresowi, jego przyczynom, wpływowi na nasze samopoczucie oraz sposobom radzenia sobie z trudnymi i stresującymi sytuacjami. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszamy na premierę 14 odcinka, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek około godziny 20:15. Tymczasem, drodzy słuchacze, zbliżamy się do godziny 17, dlatego już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Zapraszamy do pozostania z nami.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 1 października i 18 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś świętego Eumeniusza Cudotwórcy, biskupa gordyjskiego, męczennicę Ariadnę, męczennicę Zofię i Irenę oraz świętego Hilariona z Optiny. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o panelu naukowym o historii monasteru w Supraślu w XX wieku oraz o wykładzie w Centrum Kultury Prawosławnej. Tematem wykładu będą sakramenty Cerkwi Prawosławnej, chrzest i miropomazanie. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w panelu naukowym pod tytułem Historia prawosławnego monasteru Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu w XX wieku. Między Golgotą a Zmartwychwstaniem. Dziedzictwo, kultura i status prawny. Panel odbędzie się podczas dorocznej konferencji Akademii Supraskiej w dniu 4 października w Supraślu. Panel stanowi część programu naukowego poświęconego historii, duchowości i dziedzictwu prawosławia. Jego celem jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad losami jednego z najważniejszych ośrodków monastycznych Europy Środkowo-Wschodniej. XX wiek przyniósł monasterowi supraskiemu doświadczenie dramatycznych wydarzeń. Były to m.in. bieżeństwo, dwie wojny światowe, utrata materialnego dziedzictwa, a także ograniczenia okresu Polski Ludowej. Jednocześnie był to również czas stopniowego odrodzenia życia religijnego. To właśnie wtedy rozpoczął się proces odbudowy znaczenia monasteru jako centrum duchowości, kultury i pamięci historycznej. Symbolicznie tę drogę wyraża hasło sympozjum Między Golgotą a Zmartwychwstaniem. Początek panelu o godzinie 13. Jako pierwszy wystąpi pan profesor Jerzy Uścinowicz, który opowie o prawosławnym monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogu Rodzicy, jego historii, znaczeniu i dziedzictwie. Następnie pan profesor Maciej Karczewski przedstawi temat archeologii katakumb monasteru supraskiego oraz prac remontowych prowadzonych pod koniec XIX wieku. O godzinie 14:10 głos zabierze jego ekscelencja biskup supraski Andrzej. Tematem jego wystąpienia będzie status prawny dóbr monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu w latach 1915-1923, a także bieżeństwo i ustanowienie przymusowego zarządu państwowego. Następnie pani Aneta Prymaka-Oniszk opowie o staraniach o utworzenie i zachowanie parafii prawosławnej w Supraślu w latach 1919-1958. Kolejnym prelegentem będzie pan profesor Aleksander Naumow, który podejmie temat znaczenia badań nad przeszłością dla współczesnego życia monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Na zakończenie ponownie wystąpi jego ekscelencja biskup supraski Andrzej. Tym razem tematem będzie święty Antoni Supraski. Od pokuty monastycznej do świadectwa męczeństwa. Panel rozpocznie się o godzinie 13 w Supraślu, a organizatorem wydarzenia jest Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogu Rodzicy w Supraślu, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie oraz Akademia Supraska. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza w czwartek 15 października na godzinę 17:30 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Temat Sakramenty Cerkwi Prawosławnej, chrzest i miropomazanie przedstawi ojciec Dionizy Rusnak. Serdecznie zapraszamy.

Mamy dziś czwartek 1 października według nowego stylu i 18 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Apfu biskupa Oksyrynchos, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Arkadiusza biskupa Nowogrodu oraz żywot świętego Eumeniusza.

Wspomnienie świętego Apfu, biskupa Oksyrynchos. Pod koniec IV wieku święty Apfu, będąc jeszcze młodzieńcem, wyrzekł się świata i odszedł na pustynię egipską, stając się jednym z pierwszych pustelników. Wiódł tak surowe życie ascetyczne, że postanowił żyć ze stadem bawołów koczującym na pustyni, za co otrzymał przydomek antylopa. Tylko raz w roku jeden z braci przychodził do świętego Apfu, aby przypomnieć o dniu Paschy. Wtedy pustelnik szedł za nim do miasta, żeby uczestniczyć w święcie, a następnie powracał na pustynię. Pewnego razu usłyszał czytanie paschalnego listu arcybiskupa Teofila przeciwko herezji antropomorfistów. Natychmiast pojawił się w Aleksandrii, gdzie długo rozmawiał z arcybiskupem o problemie dosłownego lub duchowego egzegetowania Pisma Świętego. Według tradycji Teofil był tak wstrząśnięty mądrością pustelnika, że zaproponował mieszkańcom Oksyrynchos, żeby wybrali Apfu na swego biskupa. Święty Apfu niechętnie się zgodził, pod warunkiem, że będzie przychodzić do miasta tylko w soboty i niedzielę. Dalej żył w monasterze do samej śmierci i blask jego świętości wyraźnie ożywił chrześcijańskie życie w tej krainie. Rozumiejąc, że nie ma już sił dla takiego życia ascetycznego, jakie wiódł wcześniej, asceta upadł przed Bogiem i prosił o odpowiedź, dlaczego został pozbawiony łaski. Czy dlatego, że zostałem biskupem? Wtedy w objawieniu usłyszał takie słowa. Nie, ale tam była pustynia, a tu jest świat i wspomagają cię ludzie.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Minęła pomyślność, dziękuj Bogu, i pomyślność będzie niezmienna. Nastały nieszczęścia, dziękuj Bogu, i nieszczęścia skończą się.

świętego Arkadiusza, biskupa nowogrodzkiego. Święty Arkadiusz urodził się prawdopodobnie na przełomie XI i XII wieku. Pochodził z prostej rodziny. Wcześniej wyrzekł się świata, przyjmując postrzyżyny w monasterze Jurjewie w pobliżu Nowogrodu i po pewnym czasie został jego ichumenem. Następnie książę Izjasław przeniósł go do monasteru świętego Panteleimona, który założył w pobliżu miasta. Później, nie chcąc czymkolwiek naruszać ciągłej wspólnoty z Bogiem, święty Arkadiusz żył w różnych pustynnych miejscach. W końcu Bóg wezwał go do powrotu do Wielkiego Nowogrodu i założenia monasteru Zaśnięcia Boga Rodzicy. Mądrze kierował tym monasterem i później monaster zaczęto nazywać Arkadiuszowym. Po śmierci świętego Nifonta nowogrodzianie wybrali Arkadiusza na biskupa. Cały lud witał go po drodze do cerkwi świętej Sofii. Święty Arkadiusz trudził się bez wytchnienia i duchowo karmił owczarnie, okazując żywy przykład łagodności Chrystusowej. Był ojcem sierot i oporą cierpiących. Spoczął od swoich trudów i został pochowany w katedrze.

0: Starzec Józef Watopecki to opowieść o jednym z duchowych synów świętego Józefa Hecychasty, wybitnym mnichu współczesnego prawosławia, który odnowił monaster Watopedii na górze Athos i przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor, archimandryta Efrem, w prosty i poruszający sposób przedstawia życie starca, jego duchową walkę, pokorę i nauki. Książka zawiera wspomnienia, listy i pouczenia, które skłaniają do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Środowisko duchowe w Atenach. Jego skromna, cnotliwa i przepełniona duchową wiedzą obecność w Atenach w związku z zabiegiem robiła na innych wielkie wrażenie. Zatrzymał się w domu armatorów Panagosa i Katigo Paterów. Poznał również ich córkę Irenę, która, jak było to już wspomniane, była ciężko chora. W domu rodziny Paterów powstało duchowe środowisko, któremu początek dali oni sami oraz młody teolog, ojciec Jan Romanidis. Ojciec Jan nawiązał znajomość z panią Katigo mniej więcej w latach 1954-1955. Przybywała wtedy przez pewien czas w Nowym Jorku i zapoznała się z arcybiskupem Michałem. Kiedy poprosiła go, aby polecił jej kogoś na duchowego ojca i spowiednika, arcybiskup natychmiast wskazał na ojca Jana. Niech nie przeszkadza ci, powiedział, jego młody wiek, gdyż odznacza się on głęboką duchowością i jest bardzo dobrym kapłanem. W 1956 roku, kiedy toczył bitwę o grzech pierworodny, mowa tu o rozprawie doktorskiej ojca Jana Romanidisa, którą bronił na Wydziale Teologii Uniwersytetu Ateńskiego. Praca ta spotkała się z ostrą krytyką i sprzeciwem ze strony niektórych profesorów. Rozprawa była doskonałym przykładem połączenia akademickiej i empirycznej, patrystycznej teologii. Zwrot ku świętym ojcom ostatecznie zapewnił ojcu Janowi wygraną. Ojciec Jan zamieszkał w nowo wybudowanym domu pani Katigo w Paleo Psychico. Następnie dłuższą chwilę zajmowali z matuszką jedno z mieszkań w jej willi. Tam przez 8 lat mieszkał również świętej pamięci Panagopoulos wraz ze swoją żoną Angeliką, który także czerpał wiele duchowych korzyści ze znajomości z ojcem Janem. W jego listach imiona Mitsos oraz Kiki odnoszą się właśnie do państwa Panagopoulos. Świętej pamięci ojciec Jerzy Metalinos, protoprezbiter Jerzy Metalinos 1940-2019, był profesorem i dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ateńskiego. Przez wiele lat sprawował posługę w Akademickiej Cerkwi Świętego Antypasa, znajdującej się na terytorium Wydziału Stomatologicznego. Nasz monaster przez ponad 30 lat utrzymywał z nim bliski związek poprzez wydawnictwa, homilie i konferencje. Jego słowo zawsze było zakorzenione w nauce ojców, wyważone, roztropne i trzeźwe. Nikogo nie pozostawiało w poczuciu niedosytu. Jego szacunek do naszego starca, jak i szacunek starca do niego samego, był nie do opisania. Zasnął w Panu 19 grudnia 2019 roku. Świętej pamięci ojciec Jerzy Metalinos pisał o ojcu Janie Romanidisie. Monastycyzm, asceza i modlitwa dominują w jego życiu. Ważną rolę zajmuje również jego duchowa relacja z rodziną Paterów, a zwłaszcza z ich błogosławioną córką Ireną, która zmarła w młodym wieku jako mniszka. Ojciec Jan Romanidis opowiedział rodzinie Paterów o mnichu Panteleimonie oraz o duchowości Bractwa Świętego Józefa Hecychasty. Napisał w liście 27 grudnia 1958 roku. Mnich Pantelejmon jest teraz moim pocieszeniem. Ciągle omawiamy sprawy życia mniejszego w Ameryce. Jest bardzo oświeconym, młodym człowiekiem. Ma na Świętej Górze starca o imieniu Józef, wybitnego ascetę i znawcę modlitwy umysłu, który przewodniczy bractwu 8 wspaniałych, posłusznych mu mnichów. Wspólnie czytaliśmy jego listy i cóż mogę wam powiedzieć? Ma on wzorowych mnichów, a jeśli powstanie tu monaster, być może ktoś z ich grona będzie mógł tu przybyć i położyć pod niego fundamenty. Pragnienie świętej pamięci ojca Jana Romanidisa w cudowny sposób się ziściło. Za pośrednictwem ojca Efrema z Bractwa Świętego Józefa do dnia dzisiejszego na terenie Ameryki powstało 19 prawosławnych klasztorów. W monasterze świętego Antoniego w Arizonie przechowywana jest czaszka świętego Józefa Hezychasty.

Przed chwilą wysłuchali Państwo fragmentu książki Starzec Józef Watopecki, poruszającej opowieści o życiu i duchowości wybitnego mnicha prawosławnego, pełnej wspomnień i nauk o pokorze, modlitwie oraz zaufaniu Bogu. Fragment czytała Ksenia Juchimowicz. Na kolejną część zapraszamy jutro o tej samej porze. A już za chwilę zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy.

Imię świętego Eumeniusza Cudotwórcy, biskupa Gortyny. Święty Eumeniusz żył w VII wieku. Już w młodości całkowicie poświęcił swoje życie surowej ascezie, z którą szczęśliwie łączył nieskończoną pokorę. Jego twarz była nieustannie obmywana łzami. Nigdy nikt nie słyszał, żeby osądzał bliźniego lub nawet słuchał złych opinii. Osiągnął taką doskonałość w cnotach, że mieszkańcy Gortyny zmusili go do zostania biskupem. Posłuszne narzędzie Ducha Świętego, święty Eumeniusz mądrze pełnił biskupią posługę. Przez modlitwy uczynił wiele cudów. Święty odbył podróż do Rzymu, gdzie oświecał mieszkańców głoszeniem nauki Bożej. Stąd udał się do Tebaidy, gdzie mimo woli dokonał cudu, kończąc modlitwą okres suszy. Tam też spoczął w Panu Bogu. Miejscowi chrześcijanie przekazali drogocenne relikwie świętego Eumeniusza jego ojczyźnie. Biskup został pochowany w górskim regionie Raxos obok swego poprzednika, świętego Cyryla.

W imieniu własnym oraz parafian pragnę serdecznie zaprosić na uroczystości ku czci świętego apostoła Kondrata, niebiańskiego opiekuna miejscowości Ploski oraz 80. rocznicę poświęcenia cerkwi parafialnej. Uroczystości odbędą się 4 października w najbliższą niedzielę. O godzinie 9 będzie sprawowany molebien przed szczególnie czczoną ikoną świętego. O godzinie 9:30 powitanie Jego Ekscelencji Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego. O godzinie 10 święta liturgia i bezpośrednio po niej poświęcenie nowego krzyża brackiego oraz odremontowanego domu parafialnego. Wszystkich serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę do Plosek.

0: Akafisty są częścią bogatego dziedzictwa liturgicznego prawosławia. Szczególną popularność zyskały w rosyjskiej cerkwi prawosławnej, a także szerzej w słowiańskim obszarze kulturowym. Również wierni naszej cerkwi chętnie uczestniczą w nabożeństwach, podczas których akafisty są czytane bądź śpiewane. Wiele osób sięga po nie także w swojej codziennej, indywidualnej modlitwie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Za nami akafist do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dziękujemy za wspólną modlitwę, a już po przerwie muzycznej na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Ortodoksja.
1: Ojciec Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, jest dziś moim i Państwa gościem. Sława Jezusu Chrystu.
0: Sława w wieki.
1: Już wkrótce parafia na Słonecznym Stoku będzie przeżywać swoje święto parafialne ku czci ikony Matki Bożej w Sycerycy. Co to za święto?
0: Jest to jedno z dwóch świąt, które uroczyście wiążą się z naszą parafią, parafią Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Pierwsze to oczywiście Pascha Chrystusowa. Cześć tego święta została oświęcona nasza cerkiew. Natomiast drugie święto związane jest z ikoną Matki Bożej, która znalazła się w naszej cerkwi w zasadzie od początków jej budowy i wraz z budową cerkwi, wraz z organizacją naszej wspólnoty parafialnej towarzyszyła nam, koncentrowała nas na modlitwach, pozwalała nam spotykać się regularnie i tak stała się naszą ikoną i naszym drugim świętem parafialnym.
1: Matka Boża w Sycerycy nazywana jest Królową Wszystkich. Co można rozumieć poprzez to określenie i co mówi ono o miejscu Matki Bożej w życiu chrześcijanina?
0: W tradycji prawosławnej znamy wiele ikon Najświętszej Matki Bożej. Wśród nich są też przedstawienia, które mają swoją dodatkową, specyficzną nazwę. Często nawiązują do typologii ikon, czasami do jakichś wydarzeń historycznych, do jakichś miejsc. Natomiast nasz wizerunek i ikony czczony w naszej parafii to ikona Matki Bożej, która siedzi na tronie, trzymając w swych dłoniach Zbawiciela, Syna Jezusa Chrystusa. I ta ikona nazywa się Sycerycy w tradycji cyrkiewnosłowiańskim, Patanasa w języku greckim, a na polski możemy to przełożyć jako Królowa Wszystkich. To, że Matka Boża jest orędowniczką i wstawia się za ludźmi, to jest znane w tradycji cerkiewnej, w cerkiewnym nauczaniu i ten wizerunek właśnie o tym przypomina, że siedzi na tronie, który nie jest tronem władzy, ale bardziej czuje się naszą opiekunką, czuje się za nas odpowiedzialna, za tych, którzy proszą ją o wstawiennictwo, o orędownictwo, którzy, tak jak w modlitwach licznych do Matki Bożej, mówią, że jesteś naszą jedyną nadzieją, jedyną opoką. I właśnie ten wizerunek, ta ikonografia to podkreśla. Ikona, ten typ ikony pojawił się na Świętej Górze Athos i tam wsłynął się, zasłynął tym, że wierni, którzy modlili się przed tą ikoną, uzyskiwali wsparcie Bogu Rodzicy, rozwiązywane były ich problemy. Typ ikony ten pojawił się w XVII-XVIII wieku na Świętej Górze, natomiast bardzo szybko stał się on bardzo sławny i mnisi w wielu monasterach wskazywali właśnie na pożytek modlitwy przed tą ikoną, na tym, jak ona koncentruje wiernych i jak dzięki tym modlitwom Bóg Rodzica wspiera potrzebujących. I pojawiły się takie dwa główne nurty ludzi, którzy szukali pomocy, modląc się przed tą ikoną. Pierwsza grupa była związana z taką chorobą, która jest chorobą cywilizacji naszej, czyli wszelkimi chorobami onkologicznymi. Druga intencja, z którą zwracano się w modlitwie, była to intencja związana z odnalezieniem prawdziwej drogi duchowej i często była związana z modlitwą za ludzi, którzy byli opętani, którzy odeszli od wiary po to, żeby właśnie przywrócić ich do jedności z Bogiem i z cerkwią.
1: Jak będzie wyglądał harmonogram tegorocznych modlitewnych uroczystości?
0: Tradycyjnie już w naszej

0: parafii, świętu ku czci ikony Matki Bożej Królowej Wszystkiej rozpoczyna się i jest uroczyście obchodzone w pierwszą niedzielę października. W tym roku przypada to na niedzielę 4 października. W sobotę 3 o godzinie 17 rozpoczniemy całonocne czuwanie, zainicjujemy modlitwę świąteczną. W niedzielę o godzinie 8 w kaplicy nastąpi oświęcenie wody, a następnie o godzinie 8:45 powitamy arcypasterza, biskupa supraskiego Andrzeja, który będzie przewodniczył liturgii, która rozpocznie się o godzinie 9.
1: I na koniec prosimy o zaproszenie naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy ku czci ikony Matki Bożej w Sycarycy.
0: Jest mi niezmiernie miło, że na antenie Radio Ortodoksja mogę zwrócić się do mieszkańców Białegostoku, do naszych parafian, do wszystkich zainteresowanych i serdecznie zaprosić na wspólną modlitwę właśnie w sobotę 3 października, w niedzielę 4 października. Nie ma dnia, kiedy w swych modlitwach nie zwracamy się do Matki Bożej. Nie ma nabożeństwa, w którym nie wspominamy Najświętszej Bogorodzicy i nie zwracamy się do niej z prośbami, z dziękczynieniem, z naszą nadzieją, więc liczymy na to, duchowni i cała wspólnota parafialna, że w najbliższą niedzielę spotkamy się wszyscy w naszej cerkwi i wszyscy znajdą miejsce i wszyscy poczują tą siłę modlitwy przed ikoną Bogorodzicy. Będziemy modlić się za wszystkich obecnych, za wszystkich tych, którzy proszą o modlitwę i będziemy powierzać wszystkie nasze prośby orędownictwu Najświętszej Bogorodzicy.
1: Również serdecznie zapraszamy na te modlitewne uroczystości, a ja bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był dziś ojciec Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Dziękuję, sława Jezusu Chrystu.
0: Sława wo wieki.
1: A już teraz wysłuchajmy modlitwy ku czci Matki Bożej Dostojno Jest w wykonaniu chóru parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Za nami rozmowa z ojcem Markiem Ławreszukiem, proboszczem parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, poświęcona modlitewnym uroczystościom ku czci ikony Matki Bożej w Siecarycy. A już teraz zapraszamy Państwa do udziału w modlitewnych uroczystościach ku czci ikony Matki Bożej w Siecarycy. 3 października o godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie, a 4 października o godzinie 8 oświęcenie wody, zaś o godzinie 8.45 procesyjne powitanie Jego Ekscelencji biskupa supraskiego Andrzeja, który będzie przewodniczył boskiej liturgii. A już za chwilę, drodzy słuchacze, zakończenie naszego programu oraz modlitwy wieczorne.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czy istnieje coś takiego jak opętanie i w jaki sposób je rozpoznać?
0: Odpowiada Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.
2: Oczywiście, że istnieje coś takiego jak opętanie. Proces rozpoznania jest bardzo długi. Trzeba się udać do bardzo doświadczonego duchownego. Trzeba bardzo mocno oddać się modlitwie, a przede wszystkim nie koncentrować się samemu, czy ja jestem opętany, czy nie. Tak? Bo bardzo trudno jest dzisiaj też rozróżnić opętanie od choroby psychicznej na przykład. Dlatego też tutaj potrzebne jest ogromne doświadczenie duchownego, czasami dwóch duchownych. Rozpoznanie, które jest procesem. To jest bardzo trudne i wymaga ogromnej modlitwy. Nie ma takiego symptomu, który by wskazywał. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że zetknięcie się ze świętością jest takim symptomem, kiedy ktoś się zaczyna akurat w tym momencie zachowywać w sposób taki niezwykły, nieodpowiedni. Są to symptomy opętania, ale myślę, że żaden tutaj z nas nie jest w stanie powiedzieć tak na pierwszy rzut oka, czy nie znając dobrze człowieka, że ty jesteś opętany. To jest bardzo, bardzo trudne do rozpoznania i dlatego że też nie wszyscy kapłani otrzymują takie prawo, żeby zajmować się osobami, co do których istnieje nawet podejrzenie opętania.

0: Drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Zanim się jednak pożegnamy, jak każdego wieczoru zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy. Na kolejne spotkanie na antenie Radia Ortodoksja zapraszamy już jutro, tradycyjnie o godzinie 16. A już jutro z Państwem będzie nasza radiowa koleżanka Julia Ochrymiuk. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Państwu dobrego wieczoru oraz spokojnej nocy. Z Państwem żegna się Katarzyna Waśkowska. Sława Jezusu Chrystu!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.